0: المسنين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بألام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا لون 14. تكلم قداسة البابا اليوم في إطار تعليمه في موضوع وثائق المجمع الفاتيكاني الثاني عن الدستور في الليتورجيا المقدسة المجمع المقدس، وتأمل في سر الإفخارستية وقال: عندما يشارك المؤمن في مائدة الرب ويصغي إلى كلمة الله فهو يصير عضوا في جسد المسيح. الإفخارستية هي استمرار لذبيحة المسيح على الصليب وذكرى موته وقيامته من بين الأموات، وهي سر، أي علامة وأداة حبه وعلامة الوحدة وعربون المجد الآتي. وبالاشتراك فيها يتعلم المؤمنون أن يقدموا ذواتهم مع المسيح ذبيحة روحية، فيزدادون اتحادا بالله وبعضهم ببعض، وتصير حياتهم عطاء ومحبة. كما أن ليتورجيا الكلمة وليتورجيا الإفخارستية تكونان معا عبادة واحدة، إذ أن كلمة الله تهيئ المؤمن لفهم الإفخارستية، والإفخارستية تنير معنا الكتاب المقدس وتمنح حياة جديدة في المسيح. ودعا قداسته المؤمنين إلى أن يستمدوا من سر الإفخارستية نعمة التحول الداخلي ليعيشوا منذ الآن عربون الملكوت السماوي الآتي. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية.
1: Saluto i fedeli di lingua araba. Siamo chiamati a celebrare l'Eucaristia sull'altare del Signore, ma anche nella quotidianità, dove è possibile vivere ogni cosa come offerta e rendimento di grazie. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male.
2: I greet the Arabic-speaking faithful. We are called to celebrate the Eucharist on the altar of the Lord, but also in daily life, where it is possible to live everything as an offering and thanksgiving. May the Lord bless you all and protect you always from every evil. And the final summary will be read in Polish.
3: Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów pragną przekazać wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach posługi apostolskiej Waszej Świątobliwości. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy po łacinie modlitwę Ojcze Nasz. Następnie Ojciec Święty udzieli błogosławieństwa apostolskiego, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia przyniesione przez pielgrzymów. Oto streszczenie papieskiej katechezy. Dzisiejsza katecheza poświęcona jest Misterium Eucharystii, o którym Konstytucja Sacrosanctum Concilium opowiada, odwołując się do myśli świętego Augustyna. Liturgia Słowa i Liturgia Eucharystyczna to dwie zasadnicze części mszy świętej, które ściśle łączą się ze sobą i stanowią jeden akt kultu. Sobór Watykański II polecił obficie zastawić wiernym stół Słowa Bożego i szeroko otworzyć skarbiec biblijny. Służy temu lekcjonarz, księga czytań biblijnych do celebracji liturgicznych. Pozwólmy, aby przemieniała nas tajemnica Eucharystii, w której przyjmujemy Chrystusa, duszę napełniamy łaską i otrzymujemy zadatek przyszłej chwały. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polacchi. In particolare i bambini e i ragazzi. Le vacanze sono un tempo di riposo e di ricerca dei segni di Dio nella bellezza del creato. Approfittatene per una maggiore partecipazione alla Santa Messa, la meditazione della parola di Dio, i ritiri spirituali, i pellegrinaggi e gli incontri con i vostri cari. Preghiamo anche per i giovani affinché scelgano con saggezza la scuola e l'università e discernano con prudenza la propria vocazione. A tutti la mia benedizione.
3: Oto słowa Ojca Świętego.
2: I cordially greet the Polish people, especially children and young people. The holidays are a time of rest and seeking the signs of God and the beauty of creation. Make the most of them through greater participation in Holy Mass, meditation on the Word of God, spiritual retreats, pilgrimages, and meetings with your loved ones. Let us also pray for young people that they may choose their school and university wisely and discern their vocation prudently. To all of you, my blessing. And now we will hear the greetings of the Holy Father to the Italian-speaking faithful, but after which the Holy Father will conclude this general audience with the by singing the Our Father in Latin, and then offer his apostolic blessing to all those present in St. Peter's Square, and all of us who are following by the means of modern communication. And he will also bless any religious articles we may have brought for his blessing.
4: Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto.
2: I extend my cordial welcome to the Italian-speaking pilgrims.
1: In particolare saluto i fedeli delle tante parrocchie.
2: I especially greet the faithful from the many parishes present here, despite the heat of these days, as well as the members of the Rubes Triva Foundation and the participants in the fifth edition of the International Festival of Health and Safety at Work. Dear brothers and sisters, may your visit to the tombs of the apostles strengthen your fraternal communion and awaken in each of you a readiness to place yourselves at the service of the Church's evangelizing mission.
1: Accolgo con affetto i sacerdoti del cammino
2: neocatecumenale. I warmly welcome the priests of the neocatechumenal way. Who have come from various countries. I hope that the daily offering of the Eucharistic sacrifice may sustain you in your ministry on behalf of the people of God. Finally, my thoughts turn to the young, the sick, and the newlyweds. Today, we celebrate the solemnity of the Nativity of St. John the Baptist, who prepared the way for Christ. May he help you rediscover your baptismal vocation so as to be joyful heralds of the gospel, the kingdom of God everywhere. To all of you, my blessing.